Ja siedziałem w domu sam, nikogo w domu nie mam. Jest sobota wieczór, więc myślę se.

choć tam mnie żadny nie zna. Władziu Bulecki oberki grał, było wesoło, wszystkim śpiewał. Władziu Bulecki oberki grał,

Pyta się, chodź do tańca. Ja mówię, dziewczyno, że nie umie. Ona powiada, nie wstydź się, nie. Ja mówię, dziewczyno, nie umie, nie. Ona powiada, nie wstydź się, nie. Razem z nią tańcowałem, choć dobrze nie umiałem. Tak w prawo i w lewo mnie kręciła, zabawa taka była miła. Tak w prawo, tak w lewo, ej, kręciła, zabawa.

będziemy razem śpiewać obereczka ze starego kraju. Tylko słuchajcie dobrze i śpiewajcie głośno. Świeci miesiącek na niebie,